0: To już poniedziałek, 6 dzień lipca w kalendarzu i 6 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
1: Rosyjskie rakiety i drony zaatakowały tej nocy Kijów. Trafiły w bloki mieszkalne w kilku dzielnicach. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 7 zostało rannych. Poinformował szef Miejskiej Administracji Wojskowej Tymur Tkaczenko. Największe zniszczenia odnotowano w historycznej dzielnicy Podolskiej, gdzie trafione zostały 4 budynki mieszkalne. Częściowo zawalił się jeden z bloków, z którego ratownicy ewakuowali 15 osób, w tym 3 kobiety i 6 dzieci. Przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które wydobywają mieszkańców z uszkodzonych budynków i zabezpieczają teren. Rosyjskie ataki dotknęły także Odessę. Tam rosyjskie drony uszkodziły budynki mieszkalne. Ranna została 1 osoba. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Zostało zakończone w związku z właśnie uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podziękowano też za wsparcie dowództwu sojuszniczych sił powietrznych NATO oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii. W Turcji będziemy mówić jednym głosem. Takie głosy słychać w Pałacu Prezydenckim i Kancelarii Premiera. Do Ankary na szczyt NATO zjadą najważniejsi politycy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ Radosław Sikorski i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jakie cele stawia sobie nasza delegacja?
2: Na pewno chcemy pokazać, że Polska jest modelowym sojusznikiem NATO.
3: Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku.
2: I to zdaniem szefa MON daje nam prawo do zajęcia kluczowej roli na szczycie w Ankarze. Z kolei szef polskiej dyplomacji mówi, że najważniejszym celem szczytu będzie pokazanie Rosji jedności Zachodu.
4: Mamy nadzieję, że szczyt potwierdzi, że większość krajów jest na drodze do wypełnienia postanowień poprzednich szczytów o wydawaniu takich pieniędzy na obronność, które przekonają każdego potencjalnego adwersarza, że z nami nie ma co zaczynać.
0: Prognozy pogody, czas start. Jaka pogoda czeka nas dzisiaj od samego rana we Wrocławiu? Na razie poniżej 20 stopni. 15, 16, 17 to w tym momencie, a w kolejnych godzinach może nam się nieco zachmurzyć. Także prawdopodobnie po południu spadnie deszcz, no a temperatura maksymalnie osiągnie 21 stopni Celsjusza. Jutro nieco cieplej, choć nadal opady deszczu będą towarzyszyć w naszym regionie. A skoro już podsumowaliśmy sobie krótko, co się działo przez ten weekend i jak rozpoczyna nam się poniedziałek, to możemy także zacząć rozpędzać się na nowy tydzień. Oliwia Ciszewska, zapraszam w pojedynkę. Razem jakoś damy radę. No to co, kawusia i gramy.

0: Oficjalnie już pierwszy tydzień wakacji za nami. Przed nami kolejny. Mam nadzieję, że dzieciaki w domu się nie nudzą. Jeżeli się nudzą, to zapraszam. Możecie wstać rano, posłuchać dobrej muzyki, no i pomóc się szykować na przykład rodzicom do pracy. Taka kawusia zrobiona przez kogoś zawsze smakuje lepiej. A okazje, które możemy dzisiaj świętować już za chwilę, bo zerkamy do naszego kalendarza.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

Wakacyjne rano i dobrze, tak jak mówiłam, sprawdzamy, co się dzieje w naszym kalendarzu, ponieważ jak zwykle okazji do świętowania, nawet przy poniedziałku, jest co niemiara. Najpierw imieniny: Dominika, Dominik, Łucja, Piotr, wielki nieobecny, Maria, Zuzanna, Teresa i Ignacja. Najlepszego, moi drodzy, dzisiaj, także najlepsze święto, jakie może być, Światowy Dzień Pocałunku. No to już wiecie, co najlepiej dać w prezencie.

0: Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
3: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Por reclame.
7: ¿Qué lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego!
8: To jest Gra FM.

0: Drugi tydzień wakacji we Wrocławiu oficjalnie. Powoli zaczynamy na 95.1 FM. Wrócimy jednak do takich nieco bardziej przyziemnych tematów, ponieważ mieszkańcy Wrocławia, my wszyscy musimy szykować się podobno na wyższe rachunki za śmieci. Do Rady Miejskiej trafił projekt zakładający podwyżkę opłat za zagospodarowanie odpadami. Jeśli radni powiedzą tak, miesięczna stawka wzrośnie z 41 zł do 57 zł za osobę. Miasto tłumaczy, że to efekt rosnących kosztów, no i konieczności zbilansowania całego systemu. Wiadomo, o co chodzi. Projekt ma być głosowany jeszcze podczas najbliższej sesji Rady Miasta. A na razie pozostaje jedno pytanie. Czy kosz na śmieci nie powinien teraz sam wynosić się do altanki? No w końcu już za takie pieniądze moim zdaniem powinien.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: kolejny letniaczek na antenie Radia Gra. David Guetta, Run, Run, River. A przed nami jeszcze sporo hitów, które z pewnością znacie. Pojawi się Keira, no i Papa Dance. To jeszcze u nas przed godziną siódmą.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Słyszysz?

0: zaprasza.
1: Po reklamie.
2: Prognozy pogody, czas start. Jaka pogoda czeka nas dzisiaj od samego rana we Wrocławiu? Na razie poniżej 20 stopni. 15, 16, 17 to w tym momencie, a w kolejnych godzinach może nam się nieco zachmurzyć. Także prawdopodobnie po południu spadnie deszcz, no a temperatura maksymalnie osiągnie 21 stopni Celsjusza. Jutro nieco cieplej, choć nadal opad deszczu będą towarzyszyć w naszym regionie.
0: Jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze. Cały Wrocław budzimy do życia. A teraz tak trochę dodatkowo obudzę wszystkich pasażerów komunikacji miejskiej, którzy podróżują sobie z naszych Kłokczyc. Od 6 lipca, czyli od dziś, zmienia się trasa autobusowa linii 147. Powodem jest budowa kanalizacji na ulicy Kłokoczyckiej. Autobusy pojadą objazdem, a na odcinku wyłączonym z ruchu inwestor uruchomi komunikację zastępczą, no żeby mieszkańcy mogli dalej wygodnie dojechać do celu. Przed podróżą oczywiście warto sprawdzić nowy rozkład jazdy, no i co najważniejsze, lokalizację tymczasowych przystanków, tak żebyście nie błądzili niepotrzebnie o poranku.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Już za chwilę godzina 7, raport i prognoza pogody przed nami. I co jeszcze najważniejsze? Oczywiście horoskop. Będziemy patrzeć, czy będzie nam sprzyjać los z kosmosu, czy może jednak gwiazdy się nieco na nas obrażą. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Ale szczegóły oczywiście około 7:10 jak zawsze.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Mamy poniedziałek, 6 dzień lipca w kalendarzu i godzinę 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
11: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Poranny raport Radia Gra. Zaczynamy od ważnej informacji dla mieszkańców Wrocławia. Niewykluczone, że już od września wzrosną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z projektem uchwały, który trafi pod obrady Rady Miejskiej, w najbliższy czwartek miesięczna stawka ma wynosić 57 zł od osoby. To wzrost o prawie 16 zł w porównaniu do dotychczasowej opłaty. Władze miasta tłumaczą podwyżkę rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Według urzędników obecne opłaty nie pokrywają wszystkich wydatków związanych z odbiorem, transportem i przetwarzaniem śmieci, a także utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów. Szacuje się, że w 2026 roku koszty systemu będą wyższe o ponad 26% w porównaniu z rokiem 2023. Przy utrzymaniu obecnych stawek w przyszłym roku zabrakłoby około 50 milionów złotych na sfinansowanie systemu. W projekcie uchwały zachowano dotychczasowe ulgi m.in. dla rodzin wielodzietnych oraz właścicieli domów jednorodzinnych kompostujących bioodpady. A teraz o poranku zmieniamy temat i przypominamy zarazem, że dziś we Wrocławiu odbędzie się wyjazdowa akcja zbiórki krwi.
12: Zapraszamy na wrocławski rynek. Odbędzie się tam akcja Drogocenna Krew, czyli akcja naszej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na ulicy Oławskiej będzie czekać krwiobus tutaj od godziny 9 do godziny 13.
11: Zapraszała Alicja Matkowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Nawet 80 tysięcy ludzi w kolejce. Muzeum Brytyjskie zanotowało rekordową sprzedaż biletów jednego tylko dnia. Oto powód.
13: We wrześniu w muzeum zostanie otwarta wystawa jednego tylko eksponatu. To gobelin z Baye, przedstawiający historię podboju Wysp Brytyjskich przez Normanów. Tkanina jest bardzo krucha i ma 70 metrów długości. Haftowana opowieść o bitwie pod Hastings będzie prezentowana w Brytyjskim Muzeum do lipca przyszłego roku.
11: Informował Bogdan Frymorgan. Rafał Jędraszek, kłaniam się ponownie w Radiu Gra FM. O poranku czas na raport sportowy. Betard Sparta Wrocław odniosła wyjazdowe zwycięstwo nad Fogo Unią Leszno 46-44. Mecz żużlowy od początku był bardzo wyrównany, gospodarze lepiej rozpoczęli rywalizację, jednak kolejne biegi przynosiły remisy i zmiany prowadzenia. Kluczowe okazały się wyścigi w drugiej części spotkania, w których zawodnicy Sparty, Artem Laguta, Maciej Janowski i Brady Kertz zdobywali cenne punkty. O losach meczu zadecydował ostatni 15 bieg. Zwycięstwo w nim zapewnił gościom Brady Kertz, przypieczętowując wygraną Sparty. Dzięki tej wygranej drużyna z Wrocławia umocniła swoją pozycję w tabeli PGE Ekstraligi.

0: Drugi tydzień lipca bez upałów. Dziś wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie w ciągu dnia stabilne. Na redakcyjnym barometrze radia gra 1016 hektopaskali. Dopiero pod wieczór zacznie spadać. W ciągu dnia na pół słońca, na pół co najmniej średniego zachmurzenia. Po południu i w nocy możliwe opady deszczu.
1: I proszę bardzo, jak ten czas o poranku szybko leci. Już po siódmej wiemy, co się dzieje wokół nas. Na szczęście otwieramy nieco szerzej oczy. No i lecimy w kierunku kuchni. Najlepiej, aby zaparzyć sobie kawusię. Tak, tak, w poniedziałkowy poranek smakuje ona wyśmienicie. A co jeszcze smakuje wspaniale? Miłość. Także razem z Cher i Believe wejdziemy w tę godzinę. Oliwia Ciszewska, zapraszam, gramy.

0: będzie naprawdę dobry poniedziałek. Jeżeli jeszcze w to nie wierzyliście, no to mam nadzieję, że Dawid Podsiadło na naszej antenie trochę was pozytywnie nastawił. Dodatkowo mam dla was dobre wróżby, bo jak to nam księżyc i gwiazdy mówią, będziemy sobie trochę marzyć i śnić na jawie. Tacy marzycielscy wejdziemy w ten tydzień. Kto jeszcze dokładnie będzie i o czym myślał, to dokładnie na przykład waga zodiakalna. Ta będzie dążyła do wszystkich swoich celów za wszelką cenę. No, oczywiście, żeby to była najlepiej cena jak najniższa, no ale i tak trzymam kciuki. Skorpion z kolei nie wyjdzie dzisiaj z domu bez dokładnej listy spraw do załatwienia. Tak mówią gwiazdy. Ciekawa jestem, czy tak jest naprawdę. Jeżeli jesteś skorpionem i wyszedłeś z domu bez planu, no to najlepiej wróć się, wypij jeszcze herbatkę, no i spokojnie pomyśl, co tutaj należy zrobić w ten poniedziałek. No chyba, że miałbyś się spóźnić do pracy, no to tutaj tego nie radzimy. Tak czy siak, powodzenia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Siema! Nosa!

Pitbull, I Know You Want Me na antenie Radia Gra. A ja wiem, że Norwegowie mają chrapkę na zwycięstwo w mundialu. A dlaczego to wiem? Ponieważ już wczoraj czułam, że przed tym meczem z Brazylią im się uda, naprawdę. Coraz więcej osób mówiło mi, że nie ma co obstawiać, że Norwegowie wygrają, a wygrali, proszę bardzo, 2-1. Oni wręcz pną się w górę, a wszystko za sprawą Erlinga Haalanda, wspaniałego strzelca, który potrafi strzelić piłkę nawet zza swojej głowy, robiąc przewrót w tył. No, jest to prawdziwa akrobata na boisku. Naoglądałam się miliona filmów z nim w roli głównej i mam nadzieję, że jeszcze sporo pokażę na tym mundialu.

0: wakacyjne rano i dobrze. Najlepsza radiowa fala od samego rana, 95,1 FM. Polecamy się w całym Wrocławiu. Tak samo jak polecamy dobrą pracę, która popłaca i proszę bardzo, na przykład Komenda Wojewódzka we Wrocławiu zatrudniać będzie nowych policjantów już 9 lipca. Wtedy to kolejny termin przyjęć do służby w Dolnośląskiej Policji. Kolejny dopiero 16 września, więc jeżeli macie zdane wszystkie testy, jesteście wykwalifikowanym policjantem, no ale jeszcze nie na służbie, to już wiecie, że można się zgłosić. Oczywiście, co najważniejsze, oprócz papierów, to chęć do pracy, no i na przykład umiejętności dobrej rozmowy oraz wyboru dobrego radia w samochodzie, bo wiecie, kto najlepiej towarzyszy od samego rana, prawda? Radio Gra. Polecamy się.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: I Can't Wait na wokalu Kiesza, a przed nami jeszcze kolejne piękne wokale, między innymi pośpiewamy sobie z Madonną, ale także z elektrycznymi gitarami. To jeszcze na antenie Radia Gra przed godziną 8.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę. Nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie. Przy Klecińskiej 155.
7: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
9: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
14: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
15: masz. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Po reklamie.
16: Drugi tydzień lipca bez upałów. Dziś wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie w ciągu dnia stabilne. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1016 hektopaskali dopiero pod wieczór zacznie spadać. W ciągu dnia na pół słońca, na pół co najmniej średniego zachmurzenia. Po południu i w nocy możliwe opady deszczu.
17: To jest Gra FM.

0: brzmi właśnie tak. Moi drodzy, lecimy dalej, ponieważ skoro są wakacje, to myślimy o urlopach. Coraz częściej też wyjeżdżamy nad morze. O tym również wspominaliśmy z Piotrkiem w zeszłym tygodniu, ale okazuje się, że musimy uważać, bo na przykład zeszłoroczne kontrole sanepidu pokazały, że aż 73 zgłoszenia na 191 wykazały nieprawidłowości. Jakie to były dokładnie nieprawidłowości? Mam nadzieję, że tylko takie drobne, że tam coś, nie wiem, nie pasowało w kuchni, może lekko było zabrudzone za kuchenką, tak jak to Magda Gessler często wyczuje. No ale co powinno zwrócić naszą uwagę, to na przykład czystość lokalu oraz wygląd personelu. To w pierwszej kolejności pokazuje nam, czy lokal lubi się z higieną. No a najbezpieczniejszym wyborem są potrawy przygotowywane na bieżąco i podawane na gorąco. Także chłodnik na razie idzie w odstawkę, jemy tylko gorącą rybkę. No, z frytkami.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

sprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: OC/IAC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach już 8:00, czas na kolejną dawkę najświeższych informacji na antenie Radia Gra. Raport przed nami.
7: Rafał Jędraszek, zapraszam. 1,5 roku więzienia, 15 lat zakazu posiadania zwierząt i po 10 tysięcy złotych dla wrocławskiego schroniska. Zapadł wyrok w sprawie głośnej interwencji w jednej z kamienic w stolicy Dolnego Śląska. W styczniu w mieszkaniu przy ulicy Brzeskiej znaleziono 9 skrajnie zaniedbanych i głodzonych psów oraz zwłoki kolejnych 5. Sprawcy Marcin B. i Andrzej W. nie stawili się na ogłoszeniu wyroku.
8: Trudno zrozumieć, dlaczego ci ludzie, czyli oskarżeni, nie poprosili o pomoc, nie zgłosili się do schroniska czy do jakiegoś innego organu, do gminy. Oni w pewnym momencie uznali, że nie dają sobie rady z sytuacją, która ich przerosła, co oczywiście nie tłumaczy jakby samego faktu tego, co tam się wydarzyło, tego, że te psy były skrajnie zagłodzone. Te psy prawdopodobnie nigdy nie były wyprowadzane na spacer. W końcu zostały porzucone w tym mieszkaniu, właściwie na pewną śmierć.
7: Mówił sędzia Marek Bielecki.
9: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
7: Wrocławska policja zatrzymała 30-latka podejrzanego o postrzelenie człowieka z wiatrówki. Do groźnego incydentu doszło 21 czerwca we Wrocławiu przy Grabiszyńskiej. Według śledczych podejrzany w jednym ze sklepów miał strzelić z wiatrówki w twarz sprzedawcy, obywatela Ukrainy. Jak podaje policja, mężczyzna po zakupie piwa zaczął spożywać alkohol przed sklepem i zaczepiać przechodniów. Gdy sprzedawca zwrócił mu uwagę, doszło do agresywnej wymiany zdań, podczas której napastnik groził pracownikowi sklepu pozbawieniem życia i znieważył go na tle narodowościowym. Następnie wyciągnął wiatrówkę i oddał kilka strzałów w kierunku sprzedawcy. 30-latek został aresztowany tymczasowo na 3 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Policja i biegli będą wyjaśniać okoliczności wczorajszego wypadku na rondzie zesłańców syberyjskich w Warszawie. Autobus miejski uderzył w tramwaj, następnie staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. W Radiu Gra kolejny raport sportowy o poranku. Rafał Jędraszek, zapraszam. Do ćwierćfinału piłkarskiego mundialu awansują Norwegowie i Anglicy, a turniej kończy się dla Brazylijczyków i reprezentacji Meksyku. Anglicy po heroicznym boju pokonali 3-2 współgospodarzy turnieju Meksykanów. Bohaterami Anglików Bellingham i Kane. Pierwszy zdobył 2 gole, a drugi wykorzystał rzut karny, zdobywając 3. bramkę, która przesądziła o

awansie. A bohaterem Norwegów Haaland. Napastnik zdobył 2 bramki w wygranym 2-1 meczu z Brazylią. Canarinhos odpowiedzieli trafieniem z rzutu karnego Neymara, który po tym spotkaniu zakończył reprezentacyjną karierę. Haaland zaś na tym mundialu ma już 7 trafień, tak jak Messi i Mbappé. O półfinał Norwegowie zagrają z Anglikami.

0: poniedziałek we Wrocławiu zapowiada się z umiarkowaną temperaturą, maksymalnie dziś na termometrach 21 stopni Celsjusza. Mapy pogodowe przeglądane w Radiu Gra od rana prognozują, że dzień będzie mijał z miksem słońca i średniego zachmurzenia. Po południu i w nocy możliwe niewielkie opady deszczu. Ciśnienie póki co stabilne, blisko normy 1016 hektopaskali na wrocławskich barometrach.
1: Kto miał dotrzeć do pracy, mam nadzieję, że już to zrobił. A jeżeli coś się przedłużyło, to spokojnie, to w końcu tylko poniedziałek. Mamy czas, prawda? A skoro jeszcze chwila w samochodzie, no to DJ Bobo przed nami. Oliwia Ciszewska, zapraszam. Tak, rozpoczynamy godzinę ósmą na antenie Radia Gra.
2: This is a party song that makes the party going on.

0: Męskie granie orkiestra, prawdziwe złoto letnich list przebojów. A czy, uwaga, w polskich rzekach można znaleźć złoto? Taki to właśnie artykuł znalazłam dzisiaj rano i okazuje się, że tak. Geolodzy przypominają, że w nurtach niektórych rzek, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, wciąż można natrafić na drobinki cennego złota. Największe szanse mają poszukiwacze nad Kaczawą, Bobrem czy Kwisą. Zapisujcie, to są miejsca na wakacje. Nie ma co jednak liczyć na fortunę, znaleziska są niewielkie, no a płukanie złota to dziś przede wszystkim ciekawe hobby, a nie raczej sposób na spędzenie czasu na łonie natury, ani zarobek. Czyli jeśli wybieracie się nad rzekę z miską, nie nastawiajcie się na emeryturę. Chyba, że znajdziecie złotą rybkę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: pani, która jak miesiąc się nazywa September na antenie Radia Gra. My na razie nie myślimy o wrześniu, a cofamy się do tego, co się działo w zeszły weekend, bo Stany Zjednoczone świętowały swoje 250. urodziny. Były parady, koncerty, pokazy fajerwerków, jak zawsze, no i tłumy na ulicach. A jakby atrakcji było mało, to media żyły jeszcze jedną sensacją w USA. Według doniesień wszystkich mediów w ten weekend ślub wzięła sama Taylor Swift, co wywołało oczywiście spore zamieszanie i dodatkowe utrudnienia na drogach Nowego Jorku. Można więc powiedzieć, że prezent urodzinowy był naprawdę spektakularny.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Wiadomo, że niskie ceny i świeże

0: wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Kiedyś cię znajdę, tak wołała Reniusi przed chwilą na antenie Radia Gra, a ja znalazłam plany na modernizację naszego wrocławskiego zoo, bo okazuje się, że szykują się naprawdę duże zmiany i to dosłownie wielkie. Powstanie nowoczesna żyrafiarnia z większym wybiegiem dla żyraf, a hipopotamy doczekają się nowego przestronnego domu. Inwestycje mają poprawić warunki życia zwierząt, no i sprawić, że zwiedzanie będzie też dużo, dużo ciekawsze. To kolejne duże przedsięwzięcie po wcześniejszych modernizacjach wrocławskiego ogrodu zoologicznego. No i wygląda na to, że mieszkańcy zoo dostają nowe mieszkania. Widzicie? I bez kredytu hipotecznego się da.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: to You na antenie Radia Gra, a co jeszcze przed nami, no to hity m.in. od Daniego, od Eda Sheerana, no i sporo więcej pojawi się także wśród panów Stachurski, czyli typ niepokorny. W takim rytmie dobrniemy do godziny 9.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinik. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
8: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Poniedziałek we Wrocławiu zapowiada się z umiarkowaną temperaturą, maksymalnie dziś na termometrach 21 stopni Celsjusza. Mapy pogodowe przeglądane w Radiu Gra od rana prognozują, że dzień będzie mijał z miksem słońca i średniego zachmurzenia. Po południu i w nocy możliwe niewielkie opady deszczu. Ciśnienie póki co stabilne, blisko normy 1016 hektopaskali na wrocławskich barometrach.
15: To jest Gra FM.

0: Poniedziałek, jaki jest, każdy widzi, jednak dużo lepiej się go spędza, słuchając dobrej muzyki na antenie Radio Gra. Co jeszcze nam poprawia humor? No to pewnie taka torba pełna pięknych butelek i puszek do oddania do kaucjomatu. A skoro już o tym mowa, to system kaucyjny działa co prawda od niedawna, ale niektórzy już próbują go przechytrzyć. W sieci pojawiły się informacje o naklejkach z kodami kreskowymi, które oszuści przyklejają na puszki i butelki nieobjęte kaucją, próbując w ten sposób wyłudzić zwrot pieniędzy z automatów. Eksperci ostrzegają, że jeśli takich prób będzie więcej, sklepy będą musiały wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia, a koszty mogą ostatecznie odczuć wszyscy klienci. Wygląda na to, że niektórzy są gotowi zrobić naprawdę wiele dla tych 50 groszy razy 20. Na szczęście automatów wciąż nie da się przekupić uśmiechem, ale mnie owszem.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Poniedziałek przynosi nam nie tylko hity pełne słońca, ale również święta nietypowe w kalendarzu. Przypominam, dzisiaj najlepsze z możliwych, czyli Światowy Dzień Pocałunku. No, zachęcam do świętowania, choć najpierw o poranku warto pomyśleć o umyciu ząbków. No a potem można się całować ile wlezie. Za chwilę kolejny raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sygut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
13: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 6 lipca, godzina 9, czas na raport Radia Gra.
14: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Na początek ważna informacja dla pasażerów wrocławskiego MPK. W związku z rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kłokoczyce autobusy linii 147 kursują tylko do tymczasowej pętli przy rodzinnych ogródkach działkowych pod dębem. W celu zapewnienia komunikacji na zamkniętym odcinku uruchomiono zastępczy bus. Kursuje w obu kierunkach na trasie Kłokoczyce ogródki działkowe.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
14: Hala targowa we Wrocławiu przejdzie metamorfozę, ale zachowa swój tradycyjny, handlowy charakter, tak ogłosiło miasto. Od ponad 70 lat mieszkańcy kupują tam świeże warzywa, mięso czy kwiaty. Przed halą Martyna Czerwińska. Martyno, to nie będzie kolejny modny dziś food hall, jak obawiali się kupcy.
15: Zgadza się, stragany zostają. Jak pokazały badania, mieszkańcy nie wyobrażają sobie, by stracić to unikatowe miejsce w centrum miasta, z czego bardzo cieszą się kupcy.
16: Spoza Wrocławia dużo ludzi przyjeżdża i kupuje. To jest jedyny taki miejsce. Nie znam takiego drugiego miejsca.
15: Wymarła dziś niemal antresola dostanie drugie życie. W pustych punktach pojawią się rzemieślnicy, artyści, ale także restauratorzy, zapowiada wiceprezydent Jakub Mazur.
17: Chcielibyśmy, żeby szefowie również również ci gwiazdkowi mogli zrobić tutaj swoje show po to, aby przyciągać, pokazywać atrakcyjność tej architektury, ale również autentyczności Wrocławia.
15: Nowa odsłona hali targowej ma być gotowa za rok.
14: Tyle od Martyny, a teraz wieści ze świata. Będzie spotkanie Trump-Zełenski. Biały Dom potwierdził, że prezydenci USA i Ukrainy spotkają się podczas rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w Ankarze. Tuż po rozmowie z Zełenskim amerykański przywódca ma też rozmawiać z Władimirem Putinem. Tymczasem rosyjskie rakiety i drony zaatakowały tej nocy Kijów. Trafiły w bloki mieszkalne w kilku dzielnicach. Są ofiary i ranni. Okolice 1016 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie do późnego popołudnia stabilne, potem zacznie spadać. Poniedziałek we Wrocławiu pogodny, ale umiarkowanie. Promienie UV może przykrywać czasami średnie zachmurzenie i w końcu po południu oraz w nocy prognozy mówią o niewielkich opadach deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia we Wrocławiu na poziomie 21 stopni Celsjusza.
0: I tak minął nam ten poniedziałkowy poranek. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Jeżeli czujecie niedosyt, to zapraszam już jutro z samego rana. Zostawiam Was z Natalią Kawałek, Oliwia Ciszewska. Dziękuję za dziś i do usłyszenia jutro z samego rana. Pa!

0: I to się nazywa muzyka na dobry początek dnia. Hity pełne słońca, Tell It To My Heart w Radiu Graczest. Dzień dobry w poniedziałkowe przedpołudnie. Takimi hitami właśnie zaczynamy. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Zostaję z wami do 13, ale obiecuję dużo dobrego grania. Nie tylko takiego klimatycznego z lat 80., ale też coś całkiem świeżego. Będzie mundialowo, to z całą pewnością zostańcie z nami. Warto.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złoty 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 m2. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
9: Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
10: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
11: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Po reklamie.
14: To jest Gra FM.

Shakira i Burna Boy, tegoroczny hymn mundialu, Daj Daj, tak wam gramy w Radiu Gra. I właśnie a propos grania, ale w piłkę nożną, no mocna noc za nami. Meksyk, Anglia, tutaj było bardzo gorąco do tego stopnia, że kapitan angielski stracił głos, Harry Kane ledwo był w stanie udzielać wywiadów, dusił się i krztusił, ale był przeszczęśliwy, bo Anglia wygrała 3-2 z Meksykiem. Mieliśmy też bardzo emocjonujący mecz Brazylia-Norwegia, no i tutaj Haaland, największy spośród wszystkich Norwegów i Wikingów, strzelił aż 2 bramki, co Norwegii dało awans, no i Brazylia strzeliła zaledwie 1 gola, więc to jest dosyć zaskakujące i na pewno dla Brazylijczyków rozczarowujące. Za nami też Paragwaj-Francja i tutaj Francja oczywiście strzeliła gola, Paragwaj niestety się żegna, no ale właśnie dzisiaj potężne emocje, niewykluczone, że dzisiaj ktoś straci głos, niewykluczone, że dzisiaj poleją się łzy, bo przed nami mecz Portugalia-Hiszpania o 21:00, więc możecie się dobrze porozglądać po mieście, bo na pewno

0: No jakieś strefy kibica w jakimś barze, w jakiejś knajpce albo u kogoś prywatnie będą organizowane, no bo jak gra Portugalia z Hiszpanią, no to wiadomo, że będzie gorąco.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Felix Baxter w Radiu Gra Wrocław. Takimi melodiami was rozbudzamy. A teraz coś dla tych, którzy wieczorem mają wystarczająco dużo siły i energii, żeby pokibicować, miło spędzić czas. Co nieco już o mundialu wam mówiłam, ale dzisiaj podpowiadam, teraz podpowiadam, gdzie możecie wybrać się na mecz. Dzisiaj 21. Do Huty zaglądajcie. Hala Filtry zaprasza do siebie gorąco. Wstęp wolny. Tutaj organizowane są transmisje wybranych meczów, a ten dzisiejszy z całą pewnością jest istotny, więc zaglądajcie śmiało. Oficjalna strefa kibica powstała. Potrzebni jesteście tylko wy, kibice, pełni energii, pełni sił, żeby w poniedziałkowy wieczór odpowiednio wesprzeć. Albo jednych, albo drugich. A przypominam, dzisiaj o 21:00 Portugalia kontra Hiszpania.
1: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Każde

0: za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Okolice 1016 hektopaskali na redakcyjnym barometrze radia gra. Ciśnienie do późnego popołudnia stabilne, potem zacznie spadać. Poniedziałek we Wrocławiu pogodny, ale umiarkowanie. Promienie UV może przykrywać czasami średnie zachmurzenie i w końcu po południu oraz w nocy prognozy mówią o niewielkich opadach deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia we Wrocławiu na poziomie 21 stopni Celsjusza.

0: ale gorący numer dla wszystkich tych, którzy już teraz tęsknią za upałami, bo można zatęsknić, jak się zobaczy, co nas dzisiaj czeka. No jak się tak rękę chociaż wystawi za okno, to tak chłodnawo, ale spokojnie, to się jeszcze rozkręci. Jeszcze lato do nas wróci. Jeszcze będzie upalnie, jeszcze będziemy tęsknić za tym, co jest aktualnie na termometrach. Ale właśnie, najnowsza prognoza pogody, co nas czeka dzisiaj, jutro, pojutrze, to wszystko będziemy sprawdzać tuż po 10:00, ale wcześniej oczywiście mamy dla Was ten najnowszy raport. Bądźcie blisko, a za chwilę będziecie ze wszystkim na bieżąco.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sygut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Godzina 10 właśnie wybiła, a my o tej porze, jak zawsze, mamy dla Was najnowszy raport.
12: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek wracamy do tematu wyroku sądu dla dwóch mężczyzn, którzy skrajnie zaniedbali 14 psów, zostawili je bez jedzenia, wody i opieki. 5 nie przeżyło. Wrocławski sąd orzekł dla nich 1,5 roku więzienia, 15 lat zakazu posiadania zwierząt i po 10 tysięcy złotych na rzecz wrocławskiego schroniska.
13: Co do wymiaru kar, stwierdzając winę panów oskarżonych, sąd wymierzył im w ocenie sądu karę adekwatną do stopnia społecznej szkodliwości ich czynu, jak również do rozmiarów ich winy.
12: Wyjaśniał sędzia Marek Bielecki.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
12: Na Kleczkowie zakończono oficjalnie remont podwórka przy ulicy Struga. To jednak dopiero początek zmian w tej części miasta. W najbliższym czasie ruszy remont podwórka w kwartale ulic Siemieńskiego, Kraszewskiego, Zegdałowicza i Kleczkowskiej. Miasto uzyskało już zgodę na realizację tego zadania. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane, a jeśli procedury przebiegną zgodnie z planem, prace rozpoczną się po wakacjach. W ramach inwestycji przewidziano m.in. utwardzenie i odwodnienie nawierzchni, budowę nowych miejsc parkingowych, montaż oświetlenia, wiatę na odpady, uporządkowanie zieleni oraz odbudowę placu zabaw. Koncepcja zagospodarowania podwórka w kwartale Trzebnicka, Kleczkowska, Siemieńskiego, Kraszewskiego jest już gotowa. Wkrótce mieszkańcy poznają szczegóły i wizualizację projektu.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Politycy opozycji chcą, by w związku z aferą w warszawskim szpitalu południowym więcej osób straciło stołki. W piątek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przyjął dymisję swoich dwóch zastępczyń. Kto jeszcze według polityków powinien odejść?
15: Na przykład Łukasz Rzepecki z Konfederacji podaje konkretne nazwisko.
16: Powinna być dymisja Rafała Trzaskowskiego, bo to jest afera Trzaska.
15: A winni prezydenta Warszawy, bo Szpital Południowy jest miejską spółką, a za miejskie spółki w stołecznym ratuszu odpowiada wiceprezydent Tomasz Męcina. On stanowiska nie stracił. Dlatego Dorota Arciszewska-Mielewczyk z PiS uważa, że zdymisjonowane wiceprezydentki stały się kozłami ofiarnymi.
12: Tyle Michał Radkowski. Poglądając przez redakcyjne okna Radia Gra, raz słońce, raz lekko przykrywają je chmury i tak może być przez cały dzień. Do tego po południu i w nocy we Wrocławiu prognozowane są niewielkie opady deszczu. 1016 hektopaskali na wrocławskich barometrach i 21 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą termometry.
11: Dzień dobry po 10:00, tu Natalia Kawałek do 13:00 i jestem z wami, a więc przed nami przepiękne poniedziałkowe przedpołudnie. Brzmi trochę abstrakcyjnie, ale wierzę, że to osiągniemy. Bo do szczęścia wcale tak wiele nie musimy mieć. Wystarczy kawa i dobry bit. Dobry bit już gra, to polecam jeszcze zrobić sobie tę kawę, a reszta przyjdzie sama.

0: I tak was budzimy po 10, bo być może po 10 też potrzebujecie takiego kopniaka energii. To nikt inny jak Ricky Martin zada go najlepiej. La Copa de la Vida w Radiu Gra Wrocław. Takie melodie podrzucamy, ale podrzucamy też garść inspiracji, bo czytam właśnie o tym, jakie branże są najbardziej przyjazne dla studentów pod kątem tego, gdzie najbardziej poszukiwani są teraz pracownicy, jaka praca dla studenta w naszym mieście. No tutaj, jeżeli chodzi o wyliczenia ekspertów, jest tego całkiem sporo, bo warto swoich sił podobno szukać w sektorze nowoczesnych usług biznesowych i finansów, w logistyce, spedycji i łańcuchu dostaw, tak zwanym TSL, ale też IT, Data Science, integracja AI, inżynieria, produkcja, energetyka, czy nowoczesny marketing i obsługa e-commerce. To zdaniem ekspertów są te branże, w których znalezienie pracy albo płatnego stażu jest po prostu największe. Także jeżeli szukacie inspiracji, to myślę, że właśnie tymi kierunkami warto się poinspirować. Nieco więcej na ten temat możecie przeczytać na oficjalnej stronie miasta. Tutaj eksperci z Biura Karier między innymi się wypowiadają i podpowiadają, jak tu sobie życie ułożyć.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
13: Citroen.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz radia.

0: Absolutni mistrzowie, jeżeli chodzi o liczenie gwiazd i o robienie piosenek przy okazji też. One Republic, Counting Stars niedawno byli w Polsce, dosłownie w zeszłym tygodniu odwiedzili Kraków, ale mają do nas jeszcze wracać, bo bardzo im się w Polsce podoba. Tak obiecują za każdym razem i póki co słowa dotrzymywali, miejmy nadzieję, że się z tego nie wyłamią. Tymczasem zobaczmy, co nam obiecają nasi synoptycy. Oni zazwyczaj też są bardzo słowni, więc na nich jak na nikogo innego liczyć można. Najnowsza prognoza pogody już za moment.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Słyszysz?

0: Znowu muszę się zająć windykacją.
1: To coś z indykiem?
0: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
1: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
2: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
5: Spoglądając przez redakcyjne okna Radia Gra, raz słońce, raz lekko przykrywają je chmury i tak może być przez cały dzień. Do tego po południu i w nocy we Wrocławiu prognozowane są niewielkie opady deszczu. 1016 hektopaskali na wrocławskich barometrach i 21 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą termometry.
6: To jest Gra.

0: Sylwia Grzeszczak i jej słowa na K w Radiu Gra Wrocław. Nie wiem, jakie mogłabym znaleźć słowo na K, które mogłoby odzwierciedlić potężny entuzjazm i radość, jaki może pojawiać się w naszych sercach, szczególnie jeżeli ktoś się dowie o tym, co się wydarzyło, o tym wielkim transferze Hanny Wieczerzak, być może już słyszeliście. Piłkarka śląska, nasza dziewczyna, uwaga, przechodzi do Realu Madryt. Ostatni raz taki transfer miał miejsce, kiedy to Jerzy Dudek taki transfer wykonywał, a teraz proszę bardzo, no, Real Madryt sięga po polski talent, po dziewczynę, która jest absolutnie fantastyczna i uwaga, podpisała 3-letni kontrakt. No i stała się tym samym oficjalną bramkarką Realu Madryt. No dzieją się piękne rzeczy. Także myślę, że tutaj i Hanna Wieczerzak i Real Madryt fantastycznie wybrali czas, bo akurat nasz Robert Lewandowski żegna się z Barceloną, pora na innego silnego polskiego reprezentanta. Także Hanna Wieczerzak, zapamiętajcie to nazwisko, bo mecze Realu Madryt, coś czuję, będziemy wszyscy oglądać.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Możemy poczuć taką maksymalną, lokalną dumę. Gratulujemy jeszcze raz, cała ekipa Radia Gra Wrocław. Hanno, do ciebie szle potężne gratulacje.

0: Promocja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
8: How good is that?
7: Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
15: Po reklamie.
16: Mamy dla Was najnowszy raport. Jest 11. Koniecznie dajcie głośniej i posłuchajcie naszych dziennikarzy.
17: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek najnowsze wieści od Miejskiej Spółki Wrocławskie Inwestycje, która rozstrzygnęła przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy tunelu pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi w rejonie Kanału Miejskiego. Nowy obiekt połączy trasy spacerowe i rowerowe między mostami warszawskimi a trzebnickimi, ułatwiając komunikację na pograniczu osiedli Kleczków i Ołbin. Projekt zakłada połączenie istniejących odcinków ścieżek rowerowych i chodników ponad 100-metrowym fragmentem nowej drogi, co usprawni komunikację między wschodnią a zachodnią częścią nabrzeża. Zakres prac projektowych obejmuje również wykonanie pomiarów terenu, opracowanie projektów branżowych, zaplanowanie systemu odwodnienia, uzyskanie niezbędnych uzgodnień środowiskowych i konserwatorskich, a także zdobycie wszystkich decyzji administracyjnych. Wykonawca będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji. Koszt zadania wyniesie ponad 250 tysięcy złotych.
18: Radio Gra poleca.
17: Tarczyński Arena Wrocław zaprasza na bezpłatne atrakcje. Od dziś można uczestniczyć w nowej grze terenowej Wokół stadionu.
15: Od 6 do 31 lipca w godzinach od 10 do 18 można skorzystać z nowej wakacyjnej otwartej gry terenowej wokół stadionu. Wystarczy udać się we wspomnianych godzinach do kasy biletowej Muzeum Śląska Wrocław w fanshopie Śląska przy ulicy, od strony ulicy Królewieckiej i można pobrać za darmo kartę uczestnika. Na tejże karcie znajduje się kilkanaście zadań, mapka punktów, w których należy te zadania wykonać oraz puste miejsca na pieczątki i odpowiedzi na zadania.
17: Zapraszał do udziału rzecznik wrocławskiego stadionu Marcin Janiszewski.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Jutro w Ankarze rusza szczyt NATO. Polskę mają reprezentować prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ Radosław Sikorski i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. A przypomnijmy, że podczas szczytu ma dojść do spotkania także prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Początek tygodnia niby pogodny, ale to słońce we Wrocławiu może wkrótce coraz częściej chować się i w ostateczności zostać przykryte przez chmury. Z nich po południu, jak i w nocy, może spaść deszcz. Dzień z temperaturą maksymalną na poziomie 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie we Wrocławiu póki co stabilne na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1016 hektopaskali.
16: Słuchajcie, coraz lepiej nam idzie już parę minut po 11. Ja nie mówię, że do weekendu jest blisko, że do fajrantu jest blisko, ale do przerwy obiadowej na przykład.

0: romantyczny, maksymalnie romantyczny jak zawsze Enrique Iglesias ze swoimi wyznaniami miłości. No kolana mogą mięknąć, były few w Radiu Gra Wrocław. Takie melodie dla was mamy, hity pełne słońca, ale pełne miłości również. Tymczasem no właśnie, nie jestem pewna, czy będzie tam sporo miłości, na pewno będzie sporo smakołyków, łamigłówek i świetnych propozycji na spędzenie wolnego czasu, bo słuchajcie, jutro między 14 a 17 możecie zaglądać na piknik francuski. Wstęp absolutnie wolny, nic nie płacicie za te wszystkie atrakcje, które będą na was czekać, ale trzeba sobie zarezerwować miejsce, no bo chętnych jest sporo, a miejsc znowu nie aż tak dużo. Więc jeżeli macie chęć, to kontaktujcie się z Calem na Brochowie, bo to oni zapraszają na wspólne odkrywanie francuskiego świata i chcą też szukać tego, co nas łączy. Także Cal na Brochowie, jutro 14, a dzisiaj koniecznie napiszcie do nich maila albo zarejestrujcie się online, a szczegóły znajdziecie na oficjalnej stronie naszego miasta wrocław.pl.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. Za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

I to się nazywa piękna amerykańsko-norweska współpraca Kygo, Khalid i Griffin z numerem Save My Love. I tutaj panowie właśnie lekko podzieleni, bo Griffin to właśnie producent prosto ze Stanów, Khalid podobnie, wokalista ze Stanów, no i jeszcze Kygo, absolutna legenda, która teraz aktualnie koncertuje po Europie. Co prawda z tego co widziałam o Polskę nie

0: zahacza, ale do Niemiec, gdyby ktoś chciał, to się można wybrać. Save My Love za nami. To był gorący hit, taki tegoroczny, wakacyjny, bardzo letni, ale jeżeli macie chęć odrobinę się schłodzić i dopasować do tego, co mamy za oknami, to mam pewną propozycję.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Oto fantastyczny gentleman, Grant Miller i Colder Than Ice. Nie życzę wam tego, żeby było wam aż tak zimno, ale żeby temperatura optymalna dla was się utrzymywała. No to dorzucamy do klimatyzacji Colder Than Ice w Radio Gra.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: Mazdę i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Początek tygodnia niby pogodny, ale to słońce we Wrocławiu może wkrótce coraz częściej chować się i w ostateczności zostać przykryte przez chmury, z nich po południu jak i w nocy może spaść deszcz. Dzień z temperaturą maksymalną na poziomie 21 stopni Celsjusza, ciśnienie we Wrocławiu póki co stabilne na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1016 hektopaskali.
12: To jest Gra FM.

0: Trochę szczęścia, trochę radości. To Alexis Jordan nam to wszystko podrzuca tuż przed godziną 12. Za chwilę będziemy na półmetku poniedziałku, co jest bardzo piękną perspektywą. Im więcej poniedziałku zaliczone, tym nam lepiej się będzie szło przez resztę tygodnia. Także tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o godzinę. 12 wybija za moment, a punktualnie o 12 pojawią się tutaj też nasi dziennikarze. Za chwilę ten najnowszy raport i oczywiście najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedaż, to w euro!
10: Po reklamie.
0: Najważniejsze wieści z miasta i oczywiście najnowsza prognoza pogody. To wszystko dla Was mamy. Punktualnie o 12.
11: Rafał Jędraszek, ten raport. W samo południe zaczynamy ważną informacją dla kierowców zarówno jadących z Wrocławia, jak i w kierunku Wrocławia krajową 8 na odcinku do Ząbkowic czy od Ząbkowic Śląskich. W miejscowości Łagiewniki doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. W wyniku zdarzenia 3 osoby zostały ranne. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Wprowadzono ruch wahadłowy.
12: Wracamy do sprawy.
11: A wracamy do tematu wyroku, jaki zapadł przed wrocławskim sądem. Chodzi o głośną sprawę ze stycznia tego roku, kiedy w jednym z mieszkań przy ulicy Brzeskiej we Wrocławiu znaleziono 9 skrajnie zaniedbanych i głodzonych psów oraz zwłoki kolejnych 5. Wrocławski sąd skazał 2 mężczyzn na 1,5 roku bezwzględnego więzienia, 15 lat zakazu posiadania zwierząt i po 10 tysięcy złotych na rzecz wrocławskiego schroniska. Wyrok nie jest prawomocny.
13: Na szczęście 7 z 9 psów trafiło już do nowych opiekunów.
12: jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, mają się bardzo dobrze. Pozostałe dwa psy z tej interwencji jeszcze czekają w schronisku na nowych opiekunów, więc my tu zawsze zachęcamy do przyjścia, do poznania tych psiaków. To są fantastyczne psy.
11: Mówiła Radiu Gra Aleksandra Cukier, dyrektorka wrocławskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Kancelaria Prezydenta szykuje swoje propozycje zmian w służbie zdrowia. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w których zabiegi i badania odbywają się poza procedurami i bez kolejki. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Swój pomysł na reformę w tym tygodniu ma zaprezentować także rząd. Jak ma wyglądać propozycja prezydenta?
13: Rozwiązania, które mają zwiększyć przejrzystość informacji, jak dużo pracują lekarze i ile zarabiają. Podobny jest też teraz kierunek projektów rządowych. Tak to opisuje prezydencki minister Wojciech Kolarski.
14: Prace, które toczą się w Radzie do spraw służby zdrowia przy prezydencie, będą również brały pod uwagę te rozwiązania, które są zapowiadane przez rząd.
11: Tyle w relacji Michała Dobrołowicza. Druga część dnia już z niewielkim albo co najmniej średnim zachmurzeniem. Niewykluczone, że we Wrocławiu po południu lekko pokropi deszcz. W nocy może nieco mocniejsze opady się pojawią. A na redakcyjnym termometrze Radia Gra okolica 21 kreski na plusie. Tyle też dla Wrocławia prognozują dziś maksymalnie mapy pogodowe. Wiatr umiarkowany zachodni.
0: I witam w tej lepszej połówce poniedziałku, już po 12:00, parę dobrych chwil. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Nasze wieści, nasz raport powraca za godzinę, a my sobie wrócimy do grania, tego przyjemniejszego, tak pod nóżkę, żeby nam się lepiej przez ten poniedziałek szło. Dawid Podsiadło. Yes.

0: L'Italiano w Radiu Gra. Taki włoski klimat wam serwujemy po godzinie 12. Tak w ramach prezentu wszystkim tym, którzy dzisiaj świętują. A jako, że mamy 6 dzień lipca, to imieniny obchodzą dzisiaj Dominik, Dominika oraz Lucja. Świętujemy przy okazji też dzień pocałunku, więc serdeczne całusy całą redakcją wysyłamy w świat do wszystkich, którzy tego dzisiaj potrzebują. A z tych, którzy są urodzeni 6 lipca, pozwoliłam sobie zajrzeć, co podpowiada internet. Frida Kahlo, malarka wybitna, absolutnie. Jacek Cygan, autor tekstów, drugiego takiego nie ma na całym świecie. No i oczywiście czołowy gitarzysta i wokalista zespołu Kombi Grzegorz Schabiński, chociaż z tego co widzę jeszcze 50 Cent do tego wyjątkowego grona został dorzucony. Jeżeli chodzi o to, jacy są ludzie urodzeni właśnie 6 lipca, to możecie wziąć sobie do serca. Wielka kreatywność tych ludzi cechuje, dzięki czemu są w stanie wybrnąć z nawet najbardziej niefortunnej sytuacji albo skombinować pieniądze wtedy, kiedy ich najbardziej potrzeba. Do tego wszystkiego są szalenie życzliwi, dobrze nastawieni do ludzi, do świata i nigdy nie angażują się w konflikty, jeżeli tylko uda się ich unikać. No i to się nazywa piękne podejście do życia. Nam wszystkim takiego życzę.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
10: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra FM.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Ze śmiechem, ale też oddechem dla ciała, dla duszy. No i pomaga znaleźć w sobie to, co piękne, to, co dobre i jakoś to tak, wiecie, po prostu pielęgnować. Pomorska 19 to pod tym adresem w Galerii Sztuki, ale też kawiarnią o księgarni takie zajęcia są organizowane i co jest ważne, bezpłatne, bez zapisów, po prostu przychodzicie i dobrze się bawicie, no i śmiejecie się aż do bólu brzucha.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Fire in your eyes. Ogień w twoich oczach. Oby to nie była żadna przypadłość medyczna, tylko właśnie wyraz głębokiego uczucia. Tego życzymy wszystkim tym, którzy jakiś ogień w oczach dostrzegają. A tymczasem, no właśnie, czy będzie ogniście, czy wręcz w drugą stronę, raczej chłodno, to za chwilę sprawdzamy w najnowszej prognozie pogody. Zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
1: Po reklamie.
7: Druga część dnia już z niewielkim albo co najmniej średnim zachmurzeniem. Niewykluczone, że we Wrocławiu po południu lekko pokropi deszcz. W nocy może nieco mocniejsze opady się pojawią. A na redakcyjnym termometrze Radia Gra okolica 21 kreski na plusie. Tyle też dla Wrocławia prognozują dziś maksymalnie mapy pogodowe. Wiatr umiarkowany, zachodni.
8: To jest Radio Gra.

0: to się nazywa optymizm, to się nazywa podejście do poniedziałku, nie ma co być na nie, bo to wszystko jakoś popłynie, będzie dobrze, będzie pięknie, będzie fantastycznie. Kacperczyk i Vito Bambino, Mam Talent, to jest ostatni numer, taki z przekazem, który wam podrzucam na dzisiaj. Natalia Kawałek, pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, pięknego popołudnia wam życzę, bo wierzę, że nawet poniedziałkowe popołudnie może być piękne, szczególnie im bliżej wyjścia z pracy, tym wiadomo, lepiej. Także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia jutro po 9:00. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Hity pełne słońca, ale też dopasowane do tego, co dzieje się za oknem. A ten poniedziałek jakiś taki jakby mroczny? No to Kraftwerk z tym delikatnie mrocznym klimatem. To wam podrzucamy jeszcze przed 13:00.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
5: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Po reklamie.
12: Mamy 13 na zegarach, to jest 6 dzień lipca w kalendarzu. Słuchajcie Radia Gra FM, czas na najnowszy raport.
13: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek informacja z ostatniej chwili od wrocławskiego magistratu. Jutro o poranku przeprowadzona zostanie ewakuacja mieszkańców w rejonie ulicy Trzemeskiej w związku z koniecznością usunięcia niewybuchu z okresu II wojny światowej odnalezionego podczas prac ziemnych. Najpóźniej do godziny 8.30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Po tym czasie dostęp będą miały wyłącznie służby prowadzące działania. Mieszkańcy objęci ewakuacją są informowani przez właściwe służby. Ewakuacja będzie miała charakter prewencyjny i obejmie około 3000 osób w promieniu około 300 metrów od miejsca znaleziska.
0: Radio Gra poleca.
13: Wrocławski Stadion zaprasza na bezpłatne atrakcje. Od dziś do końca miesiąca dostępne dla wszystkich będą boiska boczne o sztucznej nawierzchni.
14: Po prawej stronie od wjazdu Azy Alei Śląskiej, czyli od strony południowej stadionu, ta od strony ulicy Lotniczej. Jest tam jedno duże pole gry o wymiarach 70 na 45 metrów, ale są też przygotowane linie i bramki, tak żeby można było korzystać z tego boiska w formie trzech mniejszych w poprzek boisk, każde o powierzchni 24 na 45 metrów. Boiska będą otwarte od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 18 dla wszystkich chętnych.
13: Zapraszał rzecznik Tarczyńskiej Areny Wrocław, Marcin Janiszewski.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Albo plan reformy służby zdrowia, albo dymisja. Takie ultimatum stawia ministrze zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie premier Donald Tusk. Czy szefowej resortu zdrowia uda się utrzymać stanowisko?
15: Według moich rozmówców niekoniecznie. Jak usłyszałem nieoficjalnie od polityków Koalicji Obywatelskiej, te kilka dni, które premier dał minister zdrowia, to tylko zapowiedź ostatecznej dymisji. Moi rozmówcy podkreślają, że w samorządzie po aferze związanej ze Szpitalem Południowym poleciały już głowy, więc teraz czas na podobny ruch w rządzie.
13: To był Kacper Wróblewski. I już pierwsze opady deszczu dziś we Wrocławiu nawiedziły miasto. Mają wracać do nocy, tak twierdzą mapy pogodowe przeglądane w Radiu Gra, te najnowsze mapy. Natomiast reszta dnia już bez słońca, w towarzystwie co najmniej niewielkiego zachmurzenia i z temperaturą maksymalną na poziomie 21 stopni Celsjusza. W nocy spadek do 16.
12: Dzień dobry, poniedziałek. Witam was i pozdrawiam. Niektórzy zbierają siły po trudach weekendu, niektórzy wręcz przeciwnie, wypoczęci, zrelaksowani, kontynuują ten pierwszy, a teoretycznie najtrudniejszy dzień tygodnia, ale wakacje, mam wrażenie, że poniedziałki też nie są takie straszne, jak to bywa, od chociażby w normalnym czasie, poza wakacyjnym czasie, może tak. Kłaniam się, dzień dobry, w Radiu Gra Marcin Ciecki, jesteśmy razem do 18.00.

0: Ależ głos, prawda? Jest moc w tym wokalu. Anastasia, I'm Out of Love w Radiu Gra FM. Słuchajcie, no dzisiaj nie sposób nie zajrzeć do żużlowej PG Ekstraligi, dlatego że działo się weekend bardzo dużo, no i tabela wygląda dla wrocławian bardzo dobrze, jak na ten moment. Zajrzymy sobie także na niejedno podwórko w naszym mieście, zajrzymy sobie na plac zabaw, w którym będzie można się powspinać i pozjeżdżać dwa w jednym. To miejsce przy ulicy Nowej, dosyć nowe, żeby nie było wątpliwości. Będziemy też na Maślicach, bo tam bawiliśmy się na fajnym pikniku. Powiemy o tym, że wrocławska policja przyjmuje do pracy, więc praca szuka człowieka. A i przyglądać się będziemy też festiwalom, które jeszcze tego lata odbywać się będą w naszym mieście, bo muzyka będzie brzmiała pięknie i donośnie. O tym u nas będzie też, jak zawsze, nasza sonda i będą polecał i zapraszał miejsca i wydarzenia, w których dzieje się całkiem sporo we Wrocławiu. Pozostańcie więc z nami.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! Jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agatmyślnikgroup.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.

Where Do You Go od No Mercy w Radiu Gra FM. Hity pełne słońca. Na pytanie Where Do You Go odpowiadam, że idziemy na ulicę Nową, na Stare Miasto, bo tam jest piękny nowy plac zabaw dla młodzieży, młodszej młodzieży z miasta. Słuchajcie, no między innymi posiada 4-metrowy zestaw wspinaczkowy, zjeżdżalnię, rurę strażacką, huśtawki z plecionym siedziskiem, a na terenie pojawił się także miejsce do gry podwórkowej. Takiej rurę strażacką, huśtawki z plecionym siedziskiem, a na terenie pojawił się także miejsce do gry podwórkowej.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Nowy wystrój, niska cena. Spree Marsze Dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na briekomarsze.pl. Brico Marsze, nasze ceny rządzą.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszysz?

0: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Wiadomo, że nie

0: Ukraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: I już pierwsze opady deszczu dziś we Wrocławiu nawiedziły miasto. Mają wracać do nocy, tak twierdzą mapy pogodowe przeglądane w Radiu Gra, te najnowsze mapy. Natomiast reszta dnia już bez słońca, w towarzystwie co najmniej niewielkiego zachmurzenia i z temperaturą maksymalną na poziomie 21 stopni Celsjusza. W nocy spadek do 16.
6: To jest

0: ATV, dopamin, don't stop, nie zatrzymujemy się, gramy dalej. Za chwilę u nas Alvaro Soler i elektryczne gitary. Wcześniej jeszcze zaglądamy sobie na lato na Pergoli, bo przecież ten cykl wystartował w ostatni weekend. Od czwartku w sumie, pamiętajcie, że już w najbliższy czwartek znowu wybierzemy się na przykład na kino pod chmurką. A w piątek będzie można potańczyć, pobansować. Sobotę jest bardzo aktywnym dniem, kiedy to będziemy na przykład grali w różnego rodzaju gry. Od badmintona po wyginanie śmiało ciała, czyli na przykład zumba. To wszystko przed nami. A propos kina, w czwartek La Grazia od Paolo Sorrentino, 9. To jest miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki ala rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Panie, panowie, wrocławianie, to już 14 na zegarach, a to jest popołudnie z Radiem Grafem. Czas na lokalny raport.
6: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Na początek tego raportu przypomnienie dla pasażerów wrocławskiego MPK. W związku z rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej na Kłokoczycach autobusy linii 147 kursują tylko do tymczasowej pętli przy rodzinnych ogrodach działkowych pod dębem, a na zamkniętym odcinku uruchomiono specjalny zastępczy bus. Kursuje w obu kierunkach na trasie Kłokoczyce ogródki działkowe.
7: Radio Gra poleca.
6: We wrocławskim zoo urodziła się mała foka. To samiec, syn Lizy i Duka. Teraz w ogrodzie mamy już 4 foki i te, jak mówi rzeczniczka ogrodu Weronika Łysek, można oglądać obok w basenie oraz w czasie treningów medycznych.
8: Teraz też otworzyliśmy wybieg swobodnie, także można podejść bliżej. Mamy także pokazowe karmienia, podczas których warto oglądać nasze foki. No i to dorosłe oczywiście wykonują nasze polecenia, wtedy można je bliżej obejrzeć. No ale także ten trening medyczny pozwolił nam też podejść do mamy, zobaczyć, czy z młodym jest wszystko w porządku. No a nasz samczek, gdy tylko się urodził, to no właściwie niedługo potem zaczął już pływać, także jest z nim wszystko w porządku, jest zdrowy.
6: Dodała w rozmowie z Radiem Gra rzeczniczka wrocławskiego ZOO Weronika Łysek.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Czy Polska przekazała Ukrainie pociski do systemów Patriot? Odtajnienie dokumentów w tej sprawie zlecił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy rzeczywiście pociski z polskiego arsenału mogły trafić do ukraińskiego?
9: Takie doniesienia pojawiły się w przestrzeni medialnej. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji wskazał, że w marcu na przekazanie pocisków miał zdecydować się rząd bez wiedzy Sejmu. Czy tak było? To mają wskazać odtajnione dokumenty. Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, światło dzienne ujrzą informacje o donacjach na rzecz Ukrainy z lat 2022-2026.
6: Tyle Igor Skrzypek. Słaby przelotny deszcz może wracać jeszcze w drugiej części dnia we Wrocławiu, ale także w nocy. A do 21 stopni Celsjusza maksymalnie pokazywać będą jeszcze przez kilka najbliższych godzin termometry z poniedziałku na wtorek, natomiast temperatura spadnie do maksymalnie 16 kreski. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1015 hektopaskali ciśnienie zaczyna powoli, delikatnie spadać.
5: I to chwila po drugiej. Kłaniam się i pozdrawiam. To jest godzina, w której oddamy wam głos w naszej wakacyjnej sondzie. Jak zawsze, ale też powiemy o tym, że na Dolnym Śląsku praca szuka człowieka. Szczegóły w tej godzinie, nie odchodźcie zbyt daleko. Gramy też dobrze Shakira i Dari Dai, czyli piosenka oficjalna Mistrzostw Świata. A tam też będziemy zaglądali, bo na mundialu, ho, się dzieje. Kłaniam się po drugiej w Radiu Gra. Marcin Miśniewski, dzień dobry.

0: Diana King i Shy Guy, no raczej warto być nieco bardziej śmiałym niż nieśmiałym, jeżeli chcielibyście pracować w dolnośląskiej policji, bo Komenda Wojewódzka szuka ludzi do pracy. Trwa nabór. Obecnie w garnizonie dolnośląskim jest 812 wakatów wolnych miejsc, a najbliższy termin przyjęcia funkcjonariuszy to 9 lipca. Dokumenty można składać, czasu coraz mniej, bo już tylko 3 dni nam pozostały, a wynagrodzenia kursantów rozpoczynają się w służbie policji od ponad 6000 złotych. Zatem polecamy, zapraszamy. Praca w policji szuka człowieka. Panie policjantki, panowie policjanci, mile widziani. Polecamy.
1: Reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra FM.

0: How Will I Know od Whitney Houston w Radio Gra FM. To są hity pełne słońca. Państwo nasi mili, zaglądamy do szafy. I żeby nie było, że myślimy tylko stereotypowo, nie tylko dziewczyny, panie, to was dotyczy, także i faceci. Jak tak dobrze pogrzebiemy w tych szafach, to znajdziemy tam. Według statystyk, słuchajcie, specjaliści mówią, że co czwarte ubranie w przeciętnej europejskiej szafie nie zostało nigdy założone. Pytamy Wrocławia, no to czy tak jest w rzeczywistości, czy u was też tak to wygląda?
1: Są, tylko mam tak, że ja się często pozbywam.
2: Zdarza się. I wtedy oddaję.
3: A ma pani takie rzeczy, których pani nigdy nie założyła?
2: A myślę, że nie.
4: Nie. Bardzo świadomie podejmuję decyzję, jak kupuję.
1: Bardzo dużo takich rzeczy mam akurat.
3: Nigdy nie noszonych?
1: Tak, właśnie.
3: Skąd się tam wzięły?
1: No myślę, że też takie może nieprzemyślane kupowanie.
3: O, promocja.
1: No, coś takiego.
3: Kusi, korci.
1: Dokładnie.
3: Potem pełna szafa i nie mam co na siebie włożyć.
1: No, dokładnie tak jest.
0: No przecież wiadomo, że dobra promka nie jest zła. Jak tu przetrwać, prawda? Kiedy oczy chcą, a no, szafa pełna.
5: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: serialu dzieje się. Dzieje się coraz więcej, emocje sięgają zenitu. Dzisiaj kolejny ekscytujący mecz. Kto z kim? O tym za chwilę u nas. Poza tym powiem wam, gdzie we Wrocławiu wspólnie można te emocje przeżywać. Pozostańcie więc z nami.
1: Reklama. Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Słaby przelotny deszcz może wracać jeszcze w drugiej części dnia we Wrocławiu, ale także w nocy, a do 21 stopni Celsjusza maksymalnie pokazywać będą jeszcze przez kilka najbliższych godzin termometry z poniedziałku na wtorek, natomiast temperatura spadnie do maksymalnie 16 kreski. Na redakcyjnym barometrze radia gra 1015 hektopaskali, ciśnienie zaczyna powoli, delikatnie spadać.

0: Wkręcamy tempo New Religion w Radio Gry FM. A na mundialu dzieje się. W nocy Anglia pokonała Meksyk, jednego z gospodarzy. Wczoraj Erling Haaland zrobił takie wiosłowanie, w zasadzie solo, Brazylijczykom, że ci jeszcze są w szoku po odpadnięciu z mundialu. A dzisiaj o 21:00 Portugalia kontra Hiszpania. Liczymy na wielkie emocje. Są miejsca w naszym mieście, we Wrocławiu, gdzie można wspólnie w strefie mundialowej oglądać i przeżywać to na żywo. Na przykład hala filtry. Warto wpaść dzisiaj o 9:00, zobaczycie ten pojedynek Hiszpanii i Portugalii. Trzymamy kciuki.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: No, ja trzymam za Portugalię, żeby nie było, ale każdy ma swoich faworytów. Gramy Lady Punk.

0: mama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
3: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Już 15 na wrocławskich zegarach. Czas zatem na ostatnie lokalne wiadomości. Czas na raport Radia Gra.
11: Rafał Jędraszek, ten popołudniowy raport zaczynamy od dobrej informacji dla pieszych i rowerzystów. W rejonie kanału miejskiego powstanie tunel pod torami kolejowymi. Miejska Spółka Wrocławskiej Inwestycji rozstrzygnęła przetarg na przygotowanie projektu dokumentacji dla tego właśnie zadania. Wykonawca będzie miał na to 18 miesięcy. Koszt zadania wyniesie ponad 250 tysięcy złotych. A nowy obiekt połączyć ma trasy spacerowe i rowerowe między mostami warszawskimi a trzebnickimi, ułatwiając komunikację na pograniczu osiedli Kleczków i Ołbin. Projekt zakłada połączenie istniejących odcinków ścieżek rowerowych i chodników ponad 100-metrowym fragmentem nowej drogi.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Zachowa swój tradycyjny handlowy charakter, ale przejdzie metamorfozę. Mowa o słynnej hali targowej. Właśnie poznaliśmy plany miasta na modernizację obiektu, a z nami Martyna Czerwińska. Opowiedz proszę więcej o tych planach.
13: Stragany zostają. Jak pokazały badania, mieszkańcy nie wyobrażają sobie, by stracić to unikatowe miejsce w centrum miasta, z czego bardzo cieszą się kupcy.
14: Spoza Wrocławia dużo ludzi przyjeżdża i kupuje. To jest jedyny taki miejsce. Nie znam takiego drugiego miejsca.
13: Wymarła dziś niemal antresola dostanie drugie życie. W pustych punktach pojawią się rzemieślnicy, artyści, ale także restauratorzy, zapowiada wiceprezydent Jakub Mazur.
15: Chcielibyśmy, żeby szefowie, również ci gwiazdkowi, mogli zrobić tutaj swoje show po to, aby przyciągać, pokazywać atrakcyjność tej architektury, ale również autentyczności Wrocławia.
13: Nowa odsłona hali targowej ma być gotowa za rok.
11: Tyle od Martyny, a na zamknięcie raportu sprawdziliśmy dane GUS. Według nowych wyliczeń 640 tysięcy osób może w przyszłości stracić pracę przez AI. Sztuczna inteligencja może wygryźć operatorów wprowadzania danych i edytorów tekstu, pracowników rachunkowości czy specjalistów do spraw ubezpieczeń. W Radiu Gra czas na popołudniowy raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Piłkarski Śląsk Wrocław odniósł drugie zwycięstwo w letnich przygotowaniach do sezonu 2026-27. Wrocławianie pokonali Chrobrego Głogów 4-1. Drużyna prowadzona przez Antę Szimundzę objęła prowadzenie w 23 minucie po rzucie karnym wykorzystanym przez Przemysława Banaszaka. Ten sam zawodnik podwyższył wynik na 2-0 jeszcze przed przerwą. Po zmianie stron na listę strzelców wpisał się Damian Warchoł, a wynik spotkania ustalił Piotr Samiec-Stalar, również skutecznie egzekwując jedenastkę. Kolejny sparing Śląska zaplanowano na 8 lipca, kiedy to wrocławianie zmierzą się z Lechią Zielona Góra. A dziś kolejny mecz 1/8 finału Mundialu. O 21:00 Hiszpania zagra z Portugalią. Lekko spadające ciśnienie obecnie na poziomie 1015 hektopaskali, co najmniej przewaga średniego zachmurzenia i możliwe powracające nie tylko po południu, ale i w nocy opady deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na najbliższe godziny dla Wrocławia. Mapy pogodowe przeglądane w Radiu Gra dodają, że jeszcze do wieczora temperatura utrzymywać się będzie na poziomie nieco ponad 20 kreski, w nocy spadek do 16 stopni Celsjusza.
10: Kogo witam, kogo goszczę, jak pytał kiedyś pewien pan z telewizyjnego okienka, chwila po trzeciej, po 15 na zegarach. Meldujemy się w waszych głośnikach, dzień dobry, kłaniam się, pozdrawiam tych, którzy dopiero dołączają. Lato, wakacje, no i poniedziałek, który mam nadzieję takim strasznym aż nie jest. Blondie na początek i Another. Marcin Misiewski, kłaniam się ponownie, dzień dobry.

0: Eros Ramazzotti robi dobry popołudniowy klimat w Radio Gra FM. To są hity pełne słońca, no i czuć tu wakacyjny właśnie klimat. A propos wakacji, no to taki trudny czas dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, które apeluje do mieszkańców o to, żeby przed naszymi wyjazdami na wakacje, na urlopy pójść i oddać krew, bo w tej chwili niestety mamy krytycznie niski poziom zasobów krwi grupy 0 RH-. 0 RH- potrzebna natychmiast. Niskie są także zapasy grupy 0 RH+ i ARH-. To są trzy najbardziej pożądane grupy z naciskiem na 0 RH-. W siedzibie codziennie przy Czerwonego Krzyża można krew oddawać, ale też i mobilne punkty, pamiętajcie, przy Oławskiej na przykład dzisiaj taki punkt się pojawił, a najbliższa szansa przy Tarczyńskiej Arenie 9 lipca od 8.30 do 12.30. Zachęcamy i polecamy, zapraszając wszystkich być może po raz pierwszy do oddawania krwi.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: dostawkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: To jest Gra FM.

0: To do naszych głośnikach, to jest Radio Gra FM z hitami pełnymi słońca. Polecamy się, za chwilę wracamy do nich. Tymczasem jeszcze przed godziną 16 powiemy o tym, że wrocławski rower miejski nam się rozrasta. Są nowe stacje, no i są nowe rowery. Szczegóły przed 16.
1: Reklama.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 m2. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Lekko spadające ciśnienie obecnie na poziomie 1015 hektopaskali, co najmniej przewaga średniego zachmurzenia i możliwe powracające nie tylko po południu, ale i w nocy opady deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na najbliższe godziny dla Wrocławia. Mapy pogodowe przeglądane w Radiu Gra dodają, że jeszcze do wieczora temperatura utrzymywać się będzie na poziomie nieco ponad 20 kreski, w nocy spadek do 16 stopni Celsjusza.

0: Wrocławski rower miejski nam się rozrasta. Mamy 3 nowe stacje w mieście. Chociażby przypływalni Orbita, Wejherowska, Gnieźnieńska i Słonińskiego. To są te 3 nowe stacje. No i 5 uruchomiono w gminach, chociażby Czernica i Siechnice. Mamy też 80 nowych rowerów, które do systemu zostały włączone. No to co? Wrocławianie na rowery, w końcu jesteśmy jednym z, jak nie, najbardziej rowerowym miastem w Polsce. I tego będziemy się trzymali. Za chwilę czwarta i za chwilę u nas najnowsze wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jak wyprzedaż? To w euro!
13: Po reklamie.
0: Z wrocławskie popołudnie z Radiem Gra jest 16. Mamy dla Was najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata.
14: Wymiana amerykańskich jednostek stacjonujących w Polsce będzie kontynuowana, ogłosił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Informację o tym przekazał szefowi MON-u amerykańscy dyplomaci.
15: Praca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
14: Mówił szef MON-u w Bydgoszczy podczas uroczystości podpisywania umowy o produkcji w Polsce niskobudżetowych pocisków manewrujących. Nie ma Polaków wśród poszkodowanych, którzy trafili do szpitali po wypadku autobusu na Litwie. Autokar z Warszawy do Tallina w nocy zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Na linii Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze ustaliłeś?
16: Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, powołując się na informacje od konsula, że wszystkie osoby poszkodowane w tym wypadku są lekko ranne. Ich życiu na szczęście nic nie zagraża. Obywateli Polski na pewno nie ma w szpitalach w Mariampolu i w Wyłkowyszkach. Właśnie do tych lecznic trafili ranni. Autokarem mieli jechać m.in. obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii i Ukrainy. Przyczyny wypadku ustalają już litewskie służby.
14: 30 czerwca po historycznym zjeździe z Nanga Parbat Andrzej Bargiel po raz kolejny przesunął granicę światowego ski alpinizmu. Przypomnijmy, dokonał niemożliwego. Zjechał z tego 8-tysięcznika na nartach bez użycia tlenu z butli i tym samym zapisał się w historii jako pierwszy, któremu się to udało.
17: Sama ta droga Kincowera, ten odcinek między obozem pierwszym a drugim, to też jest, kurczę, wyzwanie. Czy wyzwanie? Dla nas pewnie nie, ale jak widziałem ludzi, którzy się tam poruszają po tych linach w pionowym terenie, to bałem się, że się ktoś zabije po prostu na moich oczach. Jak już jedziesz tam i jesteś, no to czujesz się relatywnie komfortowo.
14: Opowiadał Andrzej Bargiel na pierwszej konferencji prasowej po powrocie do Polski.
18: Po południu, wieczorem i w nocy możliwe opady deszczu we Wrocławiu. Do tego temperatura jeszcze na poziomie około 20 kreski na plusie. W nocy spadek do 16, maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje okolice 1014 hektopaskali. Do północy ciśnienie spadnie do poziomu normy. Jutro będzie spadać dalej, a skoro o wtorku mowa, to on również we Wrocławiu z opadami deszczu, ale temperatura maksymalna nieco wyższa niż dziś w granicach 24 stopni Celsjusza.
0: Domów, pracy, w samochodzie, gdziekolwiek jesteście, pozdrawiamy was serdecznie po 16, dodając mocy, energii w letnim klimacie. To jest Radio Gra, kłaniam się, dzień dobry. Kaigo na początek, Cindy Lauper u nas i Years, Years. I tak też zaczynamy tę popołudniową godzinę. Marcin Misiewski, kłaniam się podobnie, witajcie.

0: gorące południowe klimaty w Radiu Gry, a teraz już tak miło niestety nie będzie, bo będzie o potencjalnych podwyżkach za parkowanie we Wrocławiu. W czwartek radni miejscy mają zdecydować o zmianach w strefie płatnego parkowania. Ten projekt zakłada podwyższenie opłat za postój oraz powiązanie ich w przyszłości z wysokością minimalnego wynagrodzenia, co oznaczałoby automatyczny wzrost stawek, proporcjonalnie oczywiście z podwyżkami płac minimalnych w naszym kraju. Według Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta wyższe opłaty mają zwiększyć rotację samochodów, no i dostosować ceny do poziomu obowiązującego w innych dużych miastach. Czy tak się stanie, czy też nie, w czwartek wszystko będzie jasne, a my trzymamy rękę na pulsie.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.
9: Nie idzie!

0: Kaska piosenka Livina Vidaloka, a my teraz o Speedwayu będziemy mówić, bo przecież działo się w Lesznie bardzo dużo. Wrocławianie pojechali i rozjechali. No, rozjechali to może nadinterpretacja, ale zdecydowanie wygrali z Unią Leszno 46-44, co oznacza, że wygraliśmy za 3 punkty w tym spotkaniu, bo bonus także trafia do Wrocławia. No i to jest dobra informacja, dlatego że wrocławianie w tej chwili są już na pierwszym miejscu w ligowej tabeli PGE Ekstraligi. No, wczoraj też bardzo mocny Apator pokazał siłę w Grudziądzu, wygrywając 35-54. Na najbliższe spotkanie Betardu Sparty z Motorem Lublin to dopiero po tej letniej przerwie na żużlowych torach, czyli 9 sierpnia. Ale już teraz warto rezerwować sobie czas.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: 480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.
2: Po południu, wieczorem i w nocy możliwe opady deszczu we Wrocławiu. Do tego temperatura jeszcze na poziomie około 20 kreski na plusie. W nocy spadek do 16, maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje okolice 1014 hektopaskali. Do północy ciśnienie spadnie do poziomu normy. Jutro będzie spadać dalej, a skoro o wtorku mowa, to on również we Wrocławiu z opadami deszczu, ale temperatura maksymalna nieco wyższa niż dziś w granicach 24 stopni Celsjusza.
3: To jest Gra FM.

Na to pytanie Ray nie znam odpowiedzi. Ray's my husband, ale za to wiem, jak dojechać z Wrocławia nad morze, słuchajcie. Bo w niecałe 5 godzin wróciło wakacyjne połączenie kolejowe ze stolicy Dolnego Śląska na Świnoujścia. Dokładnie pociąg naszych kolei dolnośląskich kursuje w każdy wakacyjny weekend. Do 29 sierpnia można wsiąść do pociągu wcale nie byle jakiego, no i wysiąść niemalże prawie na plaży. Zainteresowani? No to przyjemności, bawcie się dobrze.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinik. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka ZOO.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
9: Na zegarach 17, to jest popołudnie z Radiem Gra FM. Czas na najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
10: Świat sportowy żyje skandalem na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
11: FIFA anulowała karę w meczu zawieszenie jednego z liderów amerykańskiej kadry, Florina Baloguna.
10: Miał on nie wystąpić najbliższej nocy w meczu 1/8 finału mundialu z Belgią, ale dzięki interwencji Donalda Trumpa wystąpi. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
11: Dzień dobry, witamy. Jak FIFA tłumaczy swoją decyzję?
12: No, Międzynarodowa Federacja powołała się na artykuł 27 kodeksu dyscyplinarnego. Zezwala on FIFA na całkowite lub częściowe zawieszenie kary. Belgijska federacja wydała jednak oświadczenie, w którym zaznacza, że FIFA złamała kilka innych zapisów. Największe emocje w tej sprawie budzi jednak to, o czym wspomnieliście, czyli interwencja samego Donalda Trumpa. Prezydent USA miał prosić szefa FIFA, Gianniego Infantino, by sprawa czerwonej kartki została ponownie przeanalizowana. Nie wiedziałem, że w biurach FIFA 5 lipca obchodzi się prima aprilis. To ta informacja to było dla mnie objawienie. Przyznał Rudy Garcia, selekcjoner reprezentacji Belgii, która o 2 w nocy polskiego czasu zagra z USA o awans do ćwierćfinału.
11: Zabieramy Was na przejażdżkę najpiękniejszymi trasami kolejowymi w Polsce i Europie. A dziś podróżujemy nad Odrzanką, czyli linią łączącą Wrocław ze Szczecinem.
10: Do pociągu na stacji w Zielonej Górze wsiadł nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który razem z pasażerami podziwia piękno województwa lubuskiego.
13: Ja lubię oglądać teren i dlatego siedzę przy oknie. Dla mnie się w ogóle ta trasa podoba. Już teraz jest bardziej zielono, nie? Już jak przyjdzie lato, to już całkiem człowiek odpoczywa w tym wypadku, nie?
14: Nad Odrzanka. Przed chwilą przecinaliśmy Odrę w takim charakterystycznym miejscu w Nietkowicach. I jakie wrażenia są, jeśli chodzi właśnie o te walory takie?
15: No wie pan, ja tutaj mieszkam, tak, zielone płuca polskie, jakby nie było, lubuskie. Miałam znajomą niedawno, no to była zachwycona tutaj tym lasem w ogóle i spokojem.
11: Och, zazdrościmy, co?
10: Pewnie, że zazdrościmy.
16: W najbliższych godzinach możliwe, że opady deszczu niewielkie przelotne powrócą do Wrocławia. Najmniej termometry pokażą dziś w nocy 15 stopni Celsjusza, a jutro wskazywać będą maksymalnie w ciągu dnia 24 kreskę powyżej zera. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1014 hektopaskali, ciśnienie z lekką tendencją spadkową, wiatr umiarkowany zachodni.
9: Niektórzy z nas już dzień pracy mają za sobą, niektórzy jeszcze dzielnie walczą na stanowiskach. Gdziekolwiek jesteście, polecamy się z hitami pełnymi słońca. Doktor Alban na początek i tak też zaczynamy. Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie w Gra FM.

To Kaja i Wiki Gabor w Radiu Gra. Ja patrzę na zestawienie gwiazd, które zagrają na polach marsowych w ramach męskiego grania w tym roku we Wrocławiu. Słuchajcie, Natalia Przybysz, Myslowis, Ralf Kamiński, czy też Problem grający Kazika z zespołem Kult. Tego nie można przegapić. Wonky One, AC Drinkers, Kasia Stankiewicz, Sienkiewicz, przepraszam, rzecz jasna, zespół Koma, czy też męskie granie orkiestra Matylda i Łukasiewicz, no i Organek Energetyczny. To gwiazdy, które zagrają we Wrocławiu od 31 lipca. My tam będziemy. Mam nadzieję, że was też nie zabraknie.

0: Basic Elements i To You. Kiedy wróci lato z wynikami w okolicach 30 stopni do Wrocławia? No właśnie, czekamy, czekamy. Jest szansa, że to się wydarzy pod koniec tygodnia, na początku przyszłego tygodnia w naszym mieście. A szczegóły meteo na najbliższe godziny w Radiu Gra FM za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.
7: W najbliższych godzinach możliwe, że opady deszczu niewielkie, przelotne powrócą do Wrocławia. Najmniej termometry pokażą dziś w nocy 15 stopni Celsjusza, a jutro wskazywać będą maksymalnie w ciągu dnia 24 kreskę powyżej zera. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1014 hektopaskali, ciśnienie z lekką tendencją spadkową, wiatr umiarkowany zachodni. 1014 hektopaskali, ciśnienie z lekką tendencją spadkową, wiatr umiarkowany zachodni.

0: No to idealny numer na pożegnanie. Bye, bye, bye od NSYNC. Kłaniam się, pozdrawiam was serdecznie. Jutro po 13 melduję się w waszych głośnikach z hitami pełnymi słońca. Marcin Misiecki, dziękuję. Dobrego, spokojnego, poniedziałkowego popołudnia i wieczoru. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo z Media Expert taniej masz.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
7: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
10: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
11: W dobie coraz powszechniejszych tłumaczeń z pomocą sztucznej inteligencji można odnieść wrażenie, że nie warto już uczyć się języków obcych.
12: Nic bardziej mylnego, przekonuje Międzynarodowy Zespół Naukowców. Wyniki ich badań pokazują, że mówienie obcymi językami odmładza nam mózg.
11: No i te wyniki poznał Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej. Witaj, Grzegorzu, jak to zbadano?
12: Badano grupę mieszkańców kraju Basków, którzy znali od 1 do 4 języków i posługiwali się w różnych kombinacjach baskijskim, hiszpańskim, francuskim i angielskim. Mierzono aktywność ich mózgu przez rejestrację słabych pól magnetycznych generowanych przez aktywne komórki. Na tej podstawie z pomocą sztucznej inteligencji określano zegar starzenia się ich mózgu. Okazało się, że osoby posługujące się 2 językami miały mózg, który wyglądał na średnio 6 lat młodszy niż ich rówieśników mówiących tylko 1 językiem. W przypadku osób znających 3 języki różnica wynosiła 7 lat, a u poliglotów władających 4 językami aż 13 lat.
11: A teraz niezwykły jubilat.
13: Rocky.
11: Filmowy Rocky, czyli Sylwester Stallone, ma dziś 80. urodziny. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Witam
14: Cię, Kasiu. Dzień dobry, ja mam nawet tort dla Sylwestra i
11: ojej,
14: dla Ciebie, Ewa. No
11: ojej.
14: Tak, no jak urodziny, to urodziny.
11: A to ja oddam Sylwestrowi. To jest, Kasiu, bez wątpienia aktor, który na stałe, tak, wszedł do popkultury.
14: Nawet jeśli nie oglądaliście jego filmów, to pewnie wiecie, że to i Rocky, i Rambo, i Tango, a ostatnio serialowy Tulsa King. Ale ten znany z ról twardych mężczyzn aktor ma też na koncie Oscara.
13: And to all the Rockies in the world, I love you.
14: Kocham wszystkich Rockich tego świata, tak mówił odbierając nagrodę, gdy nakręcony pół wieku temu film dostał Oscara. Ta opowieść o sportowcu, który nigdy się nie poddaje, stała się takim mottem pana Sylwestra, który w młodości miał wadę wymowy, sprzątał klatki w zoo, spał na ławkach w parku i marzył o Hollywood. Dziś nie zwalnia tempa. Z Quentinem Tarantino właśnie pracuje nad serialem gangsterskim.
11: To co, Kasiu, jeszcze życzenia. Życzymy jubilatowi przede wszystkim kolejnych lat, tak, w zdrowiu.
14: I w takiej formie.
11: Fantastycznej formie.
14: Tak jest. Tak.
15: Wieczór raczej mało pogodny, pochmurny we Wrocławiu. W najbliższych godzinach możliwy powrót opadów deszczu, a także podobnie nad ranem jutro. Do tego czasu temperatura spadnie do 15 stopni Celsjusza, a wtorek z temperaturą maksymalną w granicach 24 kreski. Ciśnienie także delikatnie spada. Jutro będzie już poniżej normy, obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra jeszcze okolice 1014 hektopaskali.
0: No hej, cześć, witajcie na wakacjach, to znaczy może niektórzy z was na wakacjach, bo prowadzący to raczej nie, ale będzie bardzo miło wakacyjnie, przebojowo, będzie mnóstwo hitów pełnych energii. Przemek Grabowski z wami na starcie naszego spotkania. Johnny Hates Jazz za chwilę, ale teraz męskie granie orkiestra, wiadomo, w wakacje musi być.

0: wakacje, to często jest tak, jak w tej piosence właśnie, że no money, wielki hit od Galantis, no ale można podreperować sobie budżet, nie wiem, może jakoś dorobić jakieś dodatkowe prace. Od razu mi się przypomniało, jak to było za dzieciaka. Słuchajcie, ja nie wiem, czy jeszcze przyjmują, truskawki jeszcze są, można zapisać się na zbiory, a jak nie, to na jagody, a już niedługo przecież pojawią się także grzyby. Na początku sezonu grzybowego w skupie to dają naprawdę spore pieniądze. Ja chyba też się na tym zastanowię. Czekając na wysyp grzybów, posłuchamy sobie Pitbulla za chwilę po Racho i Loco.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
6: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
1: Po reklamie.
7: Słuchasz radia, gra FM.

0: I klasyki król popu Michael Jackson. Na Netflixie macie nowy dokument o historii Michaela Jacksona. No i są tam naprawdę ciekawe historie. Nie będę tutaj za bardzo zdradzał, żeby nie było, że wszystko powiedziałem i już wszystko wiadomo. Za chwilę zespół Phil. Dawno tutaj nie było Piotra Kupichy z chłopakami, ale teraz nasz import z dalekiej Brazylii. No kiedy u nas lato i wakacje i słońce, to u nich zima, ale wiecie, u nich zima to tak jak u nas lato. Alok Brazylia w Radio Gra, Dive Into Me.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

Tegoroczne lato to także lato muzyki Afro House i tutaj właśnie taki gatunek, takie klimaty zrobił to Niemiec Topic. Zaśpiewała dla niego Becky G. Sorry, papi, to dla każdego tatusia, tatuśka, może nawet o tej porze w drodze. Dla tych, co za kierownicą z radiem gra i dla tych, którzy już na relaksie przy poniedziałku, za chwilę plażowy hit, tak, zabiorę was na plażę, niekoniecznie nad Bałtykiem, bo tam w tym tygodniu chłodno. Czeka In A Circle i słynne Games People Play.

0: 50% w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz

0: Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Wieczór raczej mało pogodny, pochmurny we Wrocławiu. W najbliższych godzinach możliwy powrót opadów deszczu, a także podobnie nad ranem jutro. Do tego czasu temperatura spadnie do 15 stopni Celsjusza, a wtorek z temperaturą maksymalną w granicach 24 kreski ciśnienia także delikatnie spada. Jutro będzie już poniżej normy, obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra jeszcze okolice 1014 hektopaskali.
8: To jest Gra FM.

0: Lata lecą, a ten hit brzmi doskonale i do tego przeboju tańczą czasami przeróżne pokolenia, wszystkie pokolenia, w szczególności na przykład w trakcie wesela. Words don't come easy, to takie łatwe, wpada w ucho, a i w parze można fajnie zatańczyć. Zostańcie z Radiem Gra, mam dla was hity pełne słońca, będą klasyki, będą wakacyjne nowości, no i mundialowy hicior za chwilę, Shakira i Burna Boy.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinc. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinc kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka Zo.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Po reklamie.

Zrobiło się tak trochę nostalgicznie na wakacjach z Radiem Gra. I Want It That Way od ekipy Backstreet Boys. A jak wakacje, to na pewno charakterystyczne hity. Ja się przyznam, że jak lato, to zawsze mam skojarzenia z tym hitem zespołu aż z Australii. Down Under, Man at Work, bo słychać tutaj plaże, słońce, no i taki pozytywny australijski słoneczny klimat.

0: Chciała w tym roku ostro pokoncertować, niestety trafiła do szpitala i ze względu na problemy zdrowotne musiała odwołać serię swoich występów tutaj w wielkim hicie Bonnie Tyler, If You Were A Woman. I teraz coś nowego, dziewczyna, która koncertów nie odwołuje, z przyjemnością wraca co jakiś czas do Polski, znamy ją doskonale, to Ina, wielka gwiazda w Rumunii, no i teraz sięga także po takie, wiecie, hiszpańskie klimaty w nowości, w plażowej nowości na lato z Radiem Gra. Ina i jej Morenito.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Świetnie to przerobił David Guetta, to jego wersja Just The Way You Are od Milki, a już niedługo na scenie, może także w Polsce, Elvis. Nie, Elvis Presley. Niektórzy wierzą, że Elvis wciąż żyje, tylko Elvis Guetta, syn Davida Guetty, też już miksuje, też pojawia się w klubach i powoli na festiwalach. A za chwilę w radiu gra kolejny hit pełen słońca, Wake Me Up Before You Go-Go, na pobudzenie, zanim skończy się dzień, a to jeszcze trochę czeka zespół Wham.
1: Reklama.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩1,49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie ₩8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.

0: Mogliśmy poczuć się tak, jak na koncercie, bo była to wersja zarejestrowana na żywo. Tina Turner i David Bowie zrobili kiedyś wspólnie właśnie ten hit Tonight. Dziś wieczorem Tonight słuchacie Radia Gra. Jeżeli kochacie wielkie nazwiska, no to wrócę do muzyki Joe Cockera, który przecież też zrobił przebój na lato. Ciekawe, czy kojarzycie ten hit i czy pamiętacie ten tytuł.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 00 79. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
2: Po reklamie.

rzeczywiście lato w mieście zazwyczaj jest trochę bardziej gorące, w szczególności jak dookoła betonoza, ale zawsze można się schować gdzieś w parku. Same in the City, wersja legendarnego Joe Cockera. No w tym tygodniu to przynajmniej na początku bez upałów, ale w weekend zrobi się cieplej, będzie naprawdę przyjemnie ciepło, a nawet bardzo ciepło, bo do Europy wraca bomba ciepła, ale nie będzie aż tak upalnie jak na przykład we Francji. Tam to biją się o klimatyzatory, a nawet małe wentylatorki. No mają tam problem, może to jest jakiś właśnie pomysł na biznes, na money. Teraz będzie piosenka o biznesie i o pieniądzach. All About The Money. Pamiętamy, przypominamy. No i gramy w Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Hej, zwrotomocni!
3: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skąd...
8: JQ.pl. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył

0: na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: To jest

Let's Get Loud, Jennifer Lopez, jeden z jej pierwszych wielkich imprezowych hiciorów. Nie uwierzycie, z kim ona zrobiła kawałek z Alokiem i chyba powinniśmy to zagrać. Kto by chciał, dajcie znać. No i teraz kolejne hity, które polecam wam na wakacje, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek będziecie. Za chwilę szalalalala. No chyba wszyscy znają ten refren, proszę się przyznać. Kto zna szalalalala, co było dalej? In the morning oczywiście i in the sunshine. Venga Boys, ale teraz król internetu i od jakiegoś czasu również król mikrofonu, Alex Warren w Radiu Gra, jego Passenger.

Bo najważniejsza jest miłość. L-O-V-E, wiadomo, to Ina imprezowo na wakacjach, a teraz kolejny hit pełen słońca, czas na disco klasyk, bo w wakacje też rozgrzewam nasz gramofon w studiu Radia Gra. Jeden z największych disco klasyków, gdziekolwiek jesteście o tej porze, to

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.

0: drugi A3. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.

tylko pieprz i sól. Wielki hit Kasi Kowalskiej. No wiadomo, pieprz i sól musi być na grilla, żeby mięsko dobrze doprawić. A jeżeli wybieracie się wkrótce na wakacyjne ognisko i na wakacyjne kiełbaski z ogniska, no to musi być oczywiście obowiązkowo musztarda. No kiełbaska z ogniska musi być z musztardą, chociaż wiem, że niektórzy preferują tak z ketchupem, tak więc, który team jesteście? Jesteście drużyna musztarda, czy drużyna ketchup? Dla tych, którzy szykują się może na ognisko, na biwaku z radiem gra Gigi D'Agostino, kolejny imprezowy klasyk na wakacjach. L'amour toujours.

No to uwaga na kalorie, bo wiecie, to się może skończyć przymusową siłownią we wrześniu. A najnowsze badania pokazują, że ograniczenie spożywania posiłków ma pozytywny wpływ na długość życia i nasze zdrowie. Tutaj Ameryki nie odkryto, wiadomo, mniej, czasami znaczy lepiej, a na pewno zdrowiej. Może warto sobie wziąć to do serca, może dzisiejszą kolację sobie przeniesiemy jutro na śniadanie, co wy na to? I posłuchamy fajnej nowości, którą polecam w Radiu Gra na wakacje, to Shimza i Arko, słoneczne Afro House'y w numerze Fire, Fire.

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: To jest

To tak jak z pogodą na wakacjach, często to jest loteria, w szczególności u nas na przykład nad Bałtykiem. Lottery to Lejto i Lukala zrobiły to razem. Teraz szybka zagadka show biznesu. David i Victoria Beckhamowie, jak myślicie, jak długo są już razem jako małżeństwo? Można strzelać. Kto wiedział, że to 27 lat? 27 lat zleciało. Świętowali przepięknie w ostatni weekend, a my świętujemy w wakacje i kolejny hit pełen słońca. Trochę klasyki na wakacjach z Radiem gra Malinowy Król od Urszuli.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Po reklamie.
4: To jest Gra FM.